0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.